0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Apostoł Paweł tak pisze w liście do Rzymian. Noc już minęła i rozpoczyna się dzień. Przestańmy zatem czynić to, co zwykło się czynić w ciemnościach, a uzbrójmy się w to, co umożliwia dokonywanie uczynków światłości. Witam Państwa w audycji Pełnia Życia, w której już od dłuższego czasu prezentujemy monumentalny cykl wykładów doktora Chucka Swindola List do Rzymian – Konstytucja naszej wiary. Dotarliśmy do rozdziału 13. Dzisiejszy wykład nosi tytuł Wstawaj i ubieraj się. Zaczniemy jednak od krótkiej modlitwy.
4: Święta kojarzą się nam zwykle z czasem obdarowywania. I słusznie. Ale jest to również okazja do przyjmowania, prawda? Myślę jednakże, iż większą radością jest dawanie. Nie dotyczy to jednak kwestii zbawienia. Największą ze wszystkich radości jest przyjęcie daru życia wiecznego. Dar ten jest związany z osobą, a nie z jakimkolwiek kościołem, książką czy relacją z ludźmi, których podziwiasz. Nie chodzi tu też o porzucanie swoich grzechów i usiłowanie, aby być czystym i świętym. Nic z tego nie jesteśmy w stanie sami osiągnąć. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy przyjmujemy Jezusa jako naszego Zbawiciela. Czas świąt jest czasem danym ludziom Bożym, by cieszyli się wieloma korzyściami i błogosławieństwami życia chrześcijańskiego. Jest to czas dawania i dzielenia się tym, co mamy. Tyle dygresji na temat.

0: życia wstawia się za nami. Robi to w taki sposób, którego nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami. Dziękuję Ci za to, że Twój Syn, nadchodzący Król, wstawia się za nami. Jakąż wspaniałą mamy nadzieję, że sam Pan, Twój Syn, nasz Zbawiciel, ten, który się za nami wstawia, przyjdzie kiedyś przy dźwiękach wielkiej trąby z głosem archaniołów, a wtedy powstaniemy i będziemy żyć z Nim na zawsze, na wieki. Dzisiaj chcielibyśmy podziękować Ci szczególnie za to, że Jezus jest naszym pasterzem. Uznajemy Baranka Bożego, który narodził się z Marii. Chcemy się zatrzymać, aby Go uwielbić i dziękować za to, że karmi nas dobrym słowem, tak jak pasterz karmi swoje stado. Dlatego też oddajemy siebie w ofierze. Modlę się w imię Jezusa. Amen.
1: Przypomnę jeszcze tylko, że na naszej stronie ifl-polska.pl można nie tylko wysłuchać w najbardziej odpowiednim dla siebie czasie aktualnie emitowanej audycji, ale również znaleźć dodatkowe materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu tego fragmentu pisma. A teraz już zapraszam do wysłuchania drugiej części wykładu zatytułowanego Wstawaj i ubieraj się. Czyta Zygmunt Karel.
0: Często, kiedy myślimy o apostole Pawle, to postrzegamy go jako człowieka o wspaniałym umyśle. I słusznie, bo takim był. Z pewnością był też wspaniałym teologiem. Poza Jezusem, w pierwszym stuleciu, z pewnością nikt nie mógł się z nim równać. Był tym, który dla Nowego Testamentu zrobił o wiele więcej niż ktokolwiek inny. Był kimś, kto zapoczątkował, uformował i nadał kształt światowej misji. Mamy tutaj opisane bardzo praktyczne kwestie, które przykuwają naszą uwagę do samego końca tego rozdziału. Ten obraz słowny jest bardzo praktyczny. Mamy tu obraz zachęcający nas do życia w czystości wobec zbliżającego się przyjścia Chrystusa. Mamy tu obraz warunków i czasów, w których żyjemy. Jest tu mocny apel o czystość, bo godzina już nadeszła. Każde pokolenie ma swój czas, ma swój rodzaj czasu. Początkowe lata XX wieku były pewnego rodzaju czasem. Ostatnie lata XX wieku również były swego rodzaju czasem. Obecne, początkowe lata XXI wieku także są pewnego rodzaju czasem. I pierwsze stulecie również było czasem jakiegoś rodzaju. Dla Pawła powrót Chrystusa był bliski, mógł mieć miejsce w każdej chwili. Dlatego słuchajcie, kiedy dzwoni budzik. Słuchajcie w kontekście rodzaju czasów, w których żyjemy. A tak przy okazji, to mówię o takim wewnętrznym budziku. Ten budzik nie posiada przycisku do wyłączania. Nadeszła już godzina, by się obudzić. Celem budzika jest to, abyś się obudził. Budzik ma tylko ten jeden cel. Posłuchaj tego. Już pora, żebyście się przebudzili. Zbawienie bowiem jest bliżej teraz, niż kiedyśmy się zdecydowali na życie według wiary. Co to znaczy? Kiedy narodziłem się na nowo, to myślałem, że zbawienie jest na zawsze. I owszem, tak właśnie jest. Chodzi o nawrócenie. Nazywam to przyjściem pod krzyż. Wierzymy w śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Przyjmujemy to osobiście. Jezus uczynił to dla nas. Wierzymy Mu. Zostaliśmy przemienieni, ale zbawienie przebiega tak jak crescendo w zapisie muzycznym. W miarę upływu życia, kiedy staje się ono dłuższe, głośniejsze i większe, jesteśmy albo zaangażowani w rzeczy napełnione Duchem Świętym, albo też żyjemy w ciele. Przypomina to trochę bawienie się jojo. Znasz taką zabawkę. A cały ten proces nazywamy uświęceniem i otwiera on przed nami cały pakiet zbawienia. I w końcu przyjdzie taki dzień, w którym Zbawiciel powróci z nieba i zawoła nas, byśmy spotkali się z Nim na obłokach. I wtedy każdy z nas, indywidualnie i niezależnie, stanie przed Nim i zda sprawę ze swojego życia. Ty zdasz sprawę ze swojego życia, ja ze swojego, a nagrody zostaną rozdane za to, że ktoś był dobrym i wiernym sługą. Ten dzień jest teraz bliżej niż kiedykolwiek. Zbawienie się dokonuje i Jezus może powrócić w każdej chwili. Noc już minęła i rozpoczyna się dzień. Czyż nie jest to prawdą? Czasy, w których żyjemy, można określić nowymi.

0: nocą, ale dzień jest bardzo bliski. Noc już prawie się skończyła. Jeszcze jeden obraz. Świat, który znamy, możliwości, wydarzenia dnia dzisiejszego, to wszystko jest postrzegane jako noc. Mogę ci przypomnieć, jak to wszystko przemija? Każda nowa zmarszczka na twojej twarzy, każdy nowy ból w twoim ciele przypomina, że noc upływa. Każdy siwy włos. Dzisiaj rano myślałem o tych czasach, kiedy ludzie mieli siwe włosy. Obecnie większość z nas je ukrywa. Dzisiaj masz inny kolor niż w zeszłym roku, ale prawda jest taka, że masz siwe włosy. Pozwól, że teraz bardzo poważnie powiem to, co mówię na każdym pogrzebie. Każda choroba przypomina nam, że noc już się prawie skończyła. W kościele, w którym byliśmy kiedyś zaangażowani wraz z żoną, mamy od wielu lat zaprzyjaźnione małżeństwo. Wspaniali ludzie. Mąż należał do rady tego kościoła i wiele lat temu ta rada podjęła ryzyko i zatrudniła mnie, wówczas młodego chłopaka, jako swojego pastora. Służyłem tam przez wiele lat. Przyjaciel, o którym mówię, ma na imię Henryk, a jego żona Sylwia. Przyjaźnimy się już od 37 lat. W zeszłym tygodniu otrzymałem list od Henryka i popłakałem się nad nim. To wspaniałe, pełne życia i energii małżeństwo, ten niesamowity, silny, o dobrym sercu Henryk z niesamowitym poczuciem humoru i jego żona Sylwia, która teraz cierpi na Alzheimera. Stała się agresywna i sprowadzono psychiatrę. Przygotowali dla niej piękny pokoik, gdzie ciągle ktoś ją doglądał, ale nie chciała przyjmować leków i w końcu musieli umieścić ją w szpitalu psychiatrycznym. Henryk opisał mi to wszystko. Sam przechodzi skomplikowane badania, bo ma problemy z sercem. Ich dorosłe dzieci rozjechały się po świecie i został teraz sam w domu. Ostatnio wieczorem, kiedy siedzieliśmy wraz z żoną w naszym salonie, powiedziałem do niej: myślę o Henryku, jak bardzo zmieniło się jego życie. I takie właśnie jest życie. Wiek nie jest naszym przyjacielem. Tak więc, dopóki dana nam jest możliwość życia, to róbmy z tego dobry użytek. Tragiczne jest to, że niektórzy ludzie umierają, gdy mają 30 lat, ale nie są tego świadomi, choć dożywają do 75. Po prostu dryfują przez życie, niepochowani, ale martwi w swojej głowie. Nie bądź taki. Dlatego też popatrzmy na środek wersetu 12. Budzik dzwoni już drugi raz. Przyszła pora, aby się ubrać, aby się przyoblec. W naszym tłumaczeniu uzbroić. Posłuchaj. Przestańmy zatem czynić to, co zwykło się czynić w ciemnościach, a uzbrójmy się w to, co umożliwia dokonywanie uczynków światłości. Czy nie dziwi nas to? Mamy przyoblec ubranie światła, uzbroić się w to. Mamy założyć zbroję. Dlaczego? Ponieważ ten świat to nie jest plac zabaw, to jest pole walki. Gdybyśmy byli w stanie zobaczyć niewidzialne siły, niewidzialne zwierzchności, to z pewnością odebrałoby nam mowę i oddech. Stalibyśmy z otwartymi ustami. Osobiście sądzę, że te waleczne siły niewidzialnego świata są odpowiedzialne za wiele spośród samobójstw. Demoniczne siły walczą przeciwko siłom anielskim i Boży plan walczy przeciwko planom wroga. Wszystko to ma miejsce, kiedy drzemiesz. Kiedy śpisz, to w ogóle o tym nie myślisz. Natomiast kiedy się już obudzisz, to praktycznie nie możesz myśleć o niczym innym. Dlatego musisz zdecydować się na założenie zbroi światła. Spróbowałem przedstawić tu pewne obrazy, a duchowe przesłanie, które z nich płynie, jest takie, że nie możesz skutecznie walczyć z wrogiem, będąc w piżamie. Czy jesteś ubrany, uzbrojony? Nie muszę cię pytać. Popatrz sam na siebie. Przecież w ciągu dnia nikt z nas nie jest ubrany w to, co miał na sobie w nocy. Przecież nie chodzisz po ulicy w piżamie. Jak się ubieramy? W taki sposób, aby było to właściwe. Możemy mieć różne style i wybór naszego ubrania różni się od siebie. I myślę, że to jest normalne. Chodzi jednak o to, że w ciągu dnia nie masz na sobie swoich nocnych ubrań. Taki jest sens tego obrazu. W Ameryce jest taki znany tenor Steve Emerson, który śpiewa w kościołach. W swoim repertuarze ma wspaniałą popisową pieśń zatytułowaną „To może być ten dzień”. Kiedy koncertuje u nas, to zawsze proszę go, aby ją zaśpiewał. Wracając do naszego tekstu, to jestem bardzo wdzięczny za to, że apostoł był realistą. On nie był teoretykiem, który bujał w ulotnych sferach teologii, ale schodził w dół, do miejsca, w którym żyjemy i pamiętał o tym, że pisze do ludzi mieszkających w Rzymie w pierwszym stuleciu. A styl życia tych ludzi był bardzo podobny do naszego, ponieważ historia powtarza się cyklicznie. Dlatego też opisuje zmianę ubioru, o czym też teraz mówimy. Robimy to, gdy podchodzimy do naszej szafy i patrzymy, co wisi tam w środku. Wtedy musimy podjąć jakieś decyzje, co jest właściwe, co trzeba by założyć, a co koniecznie odłożyć na bok. W wersecie 13 apostoł Paweł mówi nam o rzeczach, które koniecznie trzeba odłożyć, a w wersecie 14 o tym, co koniecznie trzeba ubrać. Ale zanim zajmiemy się tymi wersetami, to pozwól, że coś powiem. Pewnego dnia moja żona powiedziała mi tak: myślę, że musimy pozbyć się wielu z tych ubrań, które tylko zagracają naszą szafę. Powiedziałem, że to świetny pomysł i zajęliśmy się tym oboje. Poczyniłem ciekawą obserwację. Otóż jest to zadziwiające, że ubrania wiszące w szafie się kurczą. Wprost nie do wiary. Nie pada na nie woda, po prostu wiszą tam sobie, natomiast kurz i kurczenie się chodzą w parze. Zaczęliśmy więc odkładać rzeczy, które były na nas za małe i część z nich rozdaliśmy innym, a te, które były na tyle zniszczone, że nikt by ich już nie założył, po prostu wyrzuciliśmy, żeby nie zajmowały więcej miejsca w naszej szafie. I o tym właśnie mówi werset 13. Mamy 3 zestawy ubiorów, czyli mamy bluzkę i spódnicę lub też koszulę i spodnie. I pomyśl, że masz takie 3 zestawy. Pierwszy zestaw, pierwsza para, której mamy się pozbyć, jak mówi nam werset 13, to są te rzeczy, które pokazują nam brak osobistej dyscypliny. Unikajmy rozpusty i pijaństwa. Dalej jest mowa o rzeczach, które pokazują nam brak moralnej integralności i Paweł mówi, że mamy unikać wszelkiej rozwiązłości i różnych występków. I trzecia para pokazuje brak harmonii we współżyciu z innymi. Czego dotyczy? Kłótni i zazdrości. I o tym jest tutaj mowa. Kiedy czytam Pismo Święte, to odkrywam, że nie musimy być ani inteligentni, ani sprytni, aby to zrozumieć. To, co mamy robić, to po prostu czytać, a ten tekst mówi już sam za siebie. Pozwól, że powiem parę słów do nauczycieli, którzy uczą Biblii. Jeśli jesteś nauczycielem, to trzymaj się tekstu. Próbuj go zilustrować. Staraj się, aby było to interesujące. Koncentruj się na tekście. Nie jesteś w stanie przebić Pisma Świętego. Spróbuję rozpocząć od pewnego przykładu. Jest napisane: postępujmy uczciwie. A więc stoimy przed szafą, jesteśmy gotowi, aby zmierzyć się z nadchodzącym dniem i powiedziano nam, że mamy się zachowywać uczciwie. Słowo postępować oznacza dosłownie chodzić. Tak więc mamy tego dnia chodzić, robiąc to, co zwykle robimy. Ale to, co ty robisz, różni się od tego, co robię ja. To, czym zajmuje się ona, różni się od tego, czym zajmujesz się ty. To, czym ktoś jest zajęty, różni się od tego, czym jest zajęty ktoś inny. Wszyscy mamy inne zajęcia, ale każdy z nas musi postępować uczciwie i właściwie. Tak więc pozostawiamy w szafie te rzeczy, których nie mamy zamiaru nosić na sobie. Pierwsza partia ubrań wiąże się z brakiem osobistej dyscypliny. Będę trochę pedantyczny, kiedy będziemy rozważać tych 6 pojęć. Podobnie jak jesteśmy pedantyczni i staranni, kiedy dobieramy ubrania, by pasowały do siebie, by były odpowiednie. Po pierwsze, mamy odłożyć na bok rozpustę. Jest to interesujące słowo, prawda? Wątpię, abyś ostatnimi czasy go używał. Chyba, że masz tyle lat co ja, albo jesteś jeszcze starszy. Rozpusta jest słowem, które oznacza działania niewłaściwe i nieprzyzwoite. Hulanki to słowo jeszcze starsze. Niektórzy uważają, że to słowo oznacza orgie seksualne. Gdybyś był w Anglii i właśnie Anglicy przegraliby mecz piłki nożnej, to wtedy dadzą znać o sobie chuligani. To też ma związek z hulaniem. Słyszałeś kiedyś o chuliganach? Wychodzą na ulicę i podpalają samochody. Nigdy nie mogłem dojść do tego, dlaczego przegrany mecz powoduje podpalanie samochodów. Dla mnie taka logika jest powalająca. Aczkolwiek, jeżeli oddajesz się rozpuście, wtedy nie ma miejsca na logikę. Robisz to, co nielogiczne. Robisz to, co jest niewłaściwe i często wbrew prawu. Kiedy podchodzisz do swojej szafy, to musisz zadać sobie pytanie, czy spędzam czas z ludźmi, którzy są tego warci? Czy pomagają mi, czy mnie osłabiają? Czy chodzą do takich miejsc, do których ja nie mam potrzeby chodzić? Chodzą tam, by zajmować się rozpustą? Mój tato mawiał, synu, wracaj do domu przed północą. Po północy na ulicach nie dzieje się nic dobrego. Miał rację. Mimo, że nie żyję już od wielu lat, to ciągle do mnie przemawia. Za wyjątkiem niezbędnej pracy patroli policji oraz tych, którzy pracują w pogotowiu czy straży pożarnej, cała reszta nie jest dobra. Nie przebywaj na ulicy, kiedy nie jest to właściwe. Nie chodź tam, bo wpadniesz w kłopoty. Rozpusta prowadzi do pijaństwa. Wiem, co możesz teraz pomyśleć. Pewnie czekasz, aż wytoczę działa grubego kalibru. To jest ta chwila, na którą czeka każdy słuchacz. A zatem nie rozczaruję cię. Mam zamiar zrobić to właśnie teraz. Posłuchaj. Tu nie chodzi o kieliszek wina do kolacji. To nie ma z tym nic wspólnego. Tu chodzi o pijaństwo. Chodzi mi o sytuację, kiedy pijesz za dużo alkoholu, kiedy zażywasz narkotyki. Chodzi mi o to, kiedy uzależniasz się od przepisanych leków, a tak naprawdę o wszystko, co kończy się złamaniem osobistej dyscypliny. O sytuację, gdy pijemy więcej niż możemy. I w Biblii zawsze jest to pokazane jako coś złego. Zanim przejdę dalej, pozwól, że przypomnę ci, iż Bożym pragnieniem dla nas jest pełne, szczęśliwe i zadowalające życie. Bóg nie chodzi sobie po niebie z wielką pałką zakończoną gwoździem, mając nadzieję, że pozbawi nas każdej radości w życiu. Bóg mówi nam prawdę. Jeśli pijesz, to twoje życie będzie coraz bardziej nędzne i w końcu stanie się żałosne. Zapytaj o to jakiekolwiek dziecko, którego rodzic był alkoholikiem, a opowie ci swoją historię. Ja tego nigdy nie zaznałem w swoim domu, więc nie mogę mówić z własnego doświadczenia, ale nasłuchałem się tego wiele podczas służby w marynarce wojennej. Wtedy wielu moich kolegów wracających do domu z Okinawy było już alkoholikami. Byłem tego świadkiem. Ja nie byłem pruderyjny. Nie było to możliwe, abyś był pruderyjny i przetrwał służbę w marynarce. Ale w tym oddziale, w tych barakach, przeszło 90% ludzi było zarażonych chorobami wenerycznymi. Tych chorób nabawili się w pobliskiej wiosce i zabierali je z powrotem do domu. Wtedy się przebudziłem. Dzięki Bogu stało się to na długo przed moim pójściem do seminarium. Zrozumiałem, co to jest nieprawość. Zrozumiałem, co się dzieje z człowiekiem, który gubi swoją drogę. I jeśli jesteś alkoholikiem, to pozwól, że ci powiem. Jesteś teraz we właściwym miejscu. Być może jest to najstaranniej ukrywany sekret pośród twoich przyjaciół i może również w twojej rodzinie. Nikt o tym nie mówi, ale posłuchaj. Są ludzie, którym możesz zaufać. Poszukaj spotkań prowadzonych przez tych, którzy doskonale pamiętają, jak to jest, kiedy się jest w tym miejscu, w którym ty jesteś teraz. Nie musisz się wstydzić. Nie będzie żadnego potępienia. Mam nadzieję, że ci ludzie pomogą ci przetrwać i przerwać twoje pijaństwo. Jeśli przeszedłeś przez to i rozpadło się twoje małżeństwo, współczuję ci. Chcę, abyś był tego świadomy. Przeszedłeś przez straszne rzeczy, których wielu z nas nie poznało. Ale jeśli przetrwałeś, to Bogu dzięki.
1: Frapujące, prawda? A 13 rozdział listu do Rzymian zawiera jeszcze wiele prawd, z którymi musimy się liczyć. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej wykładu Chucka Swindola zatytułowanego Wstawaj i ubieraj się. Jeśli pastor Chuck zaintrygował cię którąś ze swych wypowiedzi, jeśli wzbudził pytania dotyczące twojej duchowej wędrówki, a nie masz nikogo, z kim mógłbyś o tym porozmawiać, wiedz proszę, że chętnie cię wysłuchamy. Możesz skontaktować się z nami listownie, pisząc na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196, 53675 Wrocław, albo telefonicznie pod numerem 800 444 101. Być może te wykłady zachęciły Cię do samodzielnych studiów nad Listem do Rzymian. Na naszej stronie znajdziesz pomocne materiały, jak również ciekawe artykuły i pełną ofertę wykładów doktora Chucka Swindola po polsku. Zapraszamy! Pragnę serdecznie podziękować naszym przyjaciołom. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Proszę do nas dzwonić na darmową infolinię 800 444 101. Dziś dziękuję już za uwagę. W kolejnej audycji Pełnia Życia usłyszymy dokończenie wykładu Wstawaj i ubieraj się. Do usłyszenia.